0: Thank you.
1: Ay, bien chaud.
2: Je t'aime trop.
1: Ay, bien chaud.
2: Yes. Je t'aime trop. Ouh là là, yes.
3: Sophia Radio, la publicité.
4: Tunga shua pe nareo, fantan na pesa pesa kanu fali nareo etnyan, kofu na fe nareo, inna prike fara maf hai nareo.
5: Hai kshai, prike dragon.
4: Inna le prike le pesh matesh, prike dragon. Inna le murare samfto nareo chila ena washi.
5: Prike dragon ying veshai.
4: Marna po fuala shanareo, prike dragon, na roulette, na kli kwa utena maf, inshat murare san samura land, prike dragon. Tuk shkartoshu injinj.

Miaraba oni reta makalaza fiti nda ya mti niutia manofa fiti samba tra nala na vav na zuki na sandi ya. Ti mrarusu wana uwa mni fiti na uwa mti niutiza hii.

Kutuna ezani entiksa ni fanta timaro na tini grupa misena zenku ni grupa all na tini mfingalina ni musika mitka ritmi kukua ni lalani gitara sinsisania ni kada na roka ni sani mapiavaka na zenku.